yaqala ke kwi weekend ezayo ibanjwa lapha ke kwilizwe lase Morocco amaqala ke ayawuthi qualify pha ke kwi semifinals awu qualify na kwi World Cup ya Women's World Cup Soccer.